Dobry wieczór Państwu. Dziś, 26 września 2026 roku, w studiu społecznej rozgłośni Radia 3 ZZZ w Melbourne wita się z Państwem Ania Zamecznik utworem w wykonaniu Danuty Wołczko-Smoucha przy akompaniamencie Ireny Janus-Olchowik. Ponieważ 3 lata temu odeszła od nas Danusia Wołczko-Smoucha 29 września 2023 roku, zaś w tym miesiącu 10 września straciliśmy Irenę Janus-Olchowik, pianistkę zamiłowaną w Chopinie, która prezesowała Towarzystwu Muzycznemu imienia Fryderyka Chopina w Wiktorii, organistkę Kościoła Świętego Ignacego w Richmond, działała przy Polonezie i Dorotkach, występowała w zespole Irymiry Danki, przy sakrosągu pomagała, przez kilka lat dyrygowała chórem Syrena, przygotowywała miejscowych harcerzy i harcerek do występów oraz wielu innych. Posłuchajmy jeszcze raz Dankę i Irenkę.

Zanim przejdziemy do komunikatów, to chcę dodatkowo wspomnieć świętej pamięci Marię Trofimiuk, która zmarła 4 września. Chórzystkę w Syrena, działaczkę polonijną w wielu organizacjach, między innymi prezesowała klubowi seniorów w Glen Waverley. Była dla nas wszystkich serdeczną przyjaciółką, więc ku jej pamięci zapraszam do wysłuchania utworu Stanisława Moniuszki w wykonaniu chóru Syrena, kiedy śpiewałyśmy z nią razem, pod batutą pana Zygmunta Nowaka.

ogłoszenia i komunikaty lokalne. Szanowni słuchacze, członkowie i przyjaciele sekcji Polskiej Radia czy ZZZ, po mszy świętej odprawionej w niedzielę 20 września bieżącego roku przez księdza Wiesława Słowika, jezuitę, w kościele świętego Ignacego w Richmond, w intencji wszystkich członków, słuchaczy oraz redaktorów i techników, w sali klubu Styx odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze sekcji polskiej. Sprawozdania koordynatora i skarbnika zostały przyjęte przez aklamację. Ustępujący zarząd otrzymał absolutorium. Do nowego zarządu na kolejne 2 lata zostali wybrani koordynator Zofia Kemp, zastępca koordynatora Zofia Kurosz, sekretarz Renata Suwara, skarbnik Zofia Dublaszewska, członkowie ksiądz Mariusz Han, jezuita, dr Hubert Rogiński i Reneusz Kołacz. W imieniu nowego zarządu i swoim serdecznie dziękuję za ostatnie 4 lata społecznej pracy w zarządzie paniom Halinie Bąk i Halinie Graf oraz panu Jerzemu Krysiakowi, który pełnił funkcję skarbnika. Życzymy wszelkiej pomyślności na dalsze lata. Dziękuję wszystkim, którzy przybyli na zebranie. Koordynator Zofia Kemp. Komunikat radiostacji. Od 1 października bieżącego roku radiostacja przeprowadza doroczny radioton. Wszystkie grupy etniczne zobowiązane są zebrać minimum $1000 na każdą godzinę programu. Pieniądze są potrzebne do opłacania rachunków za prąd, wodę, sprzątanie, klimatyzację, telefon, internet, druki, ubezpieczenie, opłatę za licencję radiową i licencję na odtwarzanie muzyki. Opłaty pocztowe, modernizację i konserwację sprzętu. Liczymy na życzliwość i szczodrość słuchaczy. Towarzystwo Kultury Polskiej w Wiktorii zaprasza do udziału w koncertach i przesłuchaniach półfinałowych organizowanych w Wiktorii i Nowej Południowej Walii w ramach konkursu polskiej muzyki w Australii Pol Muzyka 2026. Finał konkursu odbędzie się w Primrose Potter's Salon Melbourne Recital Centre Victoria 4 października. O 10 festiwal dziecięcy, o 10.30 finałowe przesłuchania, a o 15 koncert The Spirit of Poland i ogłoszenie wyników. Wydarzenia towarzyszące 3 października koncert Muzyka bez granic Polski Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Dandenong o godzinie 18.30 i 10 października koncert laureatów w Rex Theatre Carlton Victoria o godzinie 15 oraz 15 października koncert laureatów na Festiwalu Polskim na Federation Square w Melbourne o godzinie 13.30. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Związek Polaków Melbourne zaprasza na koncert Aleja Gwiazd, odbywający się w ramach Naszych Polskich Kwiatów w niedzielę 27 września bieżącego roku w sali audytorium Glen Eyre City Council na rogu Glen Eyre i Hawthorne Road, Caulfield. W wydarzeniu wezmą udział artyści polonijni z Adelaide, Melbourne i Sydney. Początek koncertu o godzinie 17. Biletach w cenie $40 za normalny i 30 za ulgowy. Rezerwację prowadzi Kasia. Telefon 0400 195 969. Powtarzam 0400 195 969. Australijsko-Polskie Towarzystwo Dobroczynności zaprasza na walne sprawozdawcze zabranie, które odbędzie się 27 września o godzinie 14 w domu polskiego emeryta w Bayswater przy 3 Percival Street. Wszyscy członkowie i sympatycy są mile widziani, podpisał sekretarz Zygmunt Piasecki. Stowarzyszenie Nasza Polonia wraz z organizacjami partnerskimi Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Kołem nr 3 w Melbourne, Towarzystwem Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej zaprasza na wystawę Instytutu Pamięci Narodowej zatytułowaną Szlaki Nadziei – Odyseja Wolności, która przedstawia losy Polaków w czasie II wojny światowej. Otwarcie wystawy w Melbourne miało miejsce w niedzielę 23 sierpnia w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Caseborough. Wystawę będzie można obejrzeć do końca września w siedzibie Polskiego Biura Opieki Społecznej Polkie w Mount Waverley. Klub piłkarski Western Eagles zaprasza na galę podsumowującą sezon 2026 Presentation Night, która odbędzie się w sobotę 3 października bieżącego roku w klubie polskim w Albion.
Podczas wydarzenia klub będzie świętować osiągnięcia drużyn juniorskich, seniorskich i zespołu Thirds. W programie wydarzenia m.in. loteria i fotobudka. Początek imprezy o godzinie 18. Wejściówki w cenie $60 za osobę i $25 od dziecka. W cenę biletu wliczony jest 3-daniowy posiłek oraz napój bezalkoholowy podawany do stołu. Napoje alkoholowe i inne napoje będą dostępne za dodatkową opłatą w barze. Rezerwacje miejsc i bilety do nabycia na stronie Polskiego Klubu w Albion. Na coroczne wydarzenie zapraszają nas wszystkich siostry Zmartwychwstanki, rektor ksiądz Mariusz Han, jezuita oraz koła Żywego Różańca przy Polskim Sanktuarium Maryjnym w Essendon. W uroczystość Matki Bożej Różańcowej w środę 7 października przybędą do Polskiego Sanktuarium Maryjnego w Essendon koła Żywego Różańca z całej Wiktorii wraz ze swymi duszpasterzami. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 10.30 nabożeństwem prowadzonym przez przedstawicieli różnych kół, a o 11.00 msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem ojca Stanisława Tomasiaka, franciszkanina. Po Eucharystii koło Żywego Różańca z Essendon nasyci obiadem wszystkich obecnych. Ksiądz Tomasz Nowak z Towarzystwa Chrystusowego i wspólnoty parafialne z Aadie, Geelong i St. Albans serdecznie zapraszają na doroczny uroczysty obiad parafialny, który odbędzie się w sobotę 10 października w Klubie Polskim w Albion. Początek wydarzenia o godzinie 15. W cenie biletu $45 od osoby, 3-daniowy smaczny obiad i muzyka na żywo. Podczas wydarzenia odbędą się loteria i sprzedaż ciast. Wspólnota zapewnia, że będzie to popołudnie, które dostarczy radości i sympatycznych towarzyskich spotkań każdej osobie. Rezerwacje prowadzą Jadzia, telefon 0417 776 427, powtarzam, 0417 776 427 i Teresa 0411 272 116, powtarzam, 0411 272 116. W związku z przypadającym w tym roku 65-leciem ośrodka młodzieżowego Polana w Hillsville, Związek Polaków w Melbourne rozpoczął akcję gromadzenia fotografii, pamiątek i wspomnień związanych z historią tego wyjątkowego miejsca. Zebrane materiały posłużą do przygotowania jubileuszowej prezentacji i wystawy, które zostaną zaprezentowane podczas obchodów rocznicowych. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich, którzy na przestrzeni minionych 65 lat byli związani z Polaną. Uczestników kolonii i obozów, wychowawców, instruktorów, wolontariuszy, działaczy, członków zarządów i komitetów, osoby zaangażowane w rozwój ośrodka oraz ich rodziny i przyjaciele. Poszukiwane są zarówno fotografie i pamiątki, jak i osobiste wspomnienia, opowieści oraz historie dokumentujące życie Polany i ludzi, którzy przez dziesięciolecia tworzyli jej wyjątkową atmosferę. Obchody jubileuszu zaplanowano na 11 października bieżącego roku. Przygotowywana wystawa i prezentacja mają stać się nie tylko kroniką 65-letniej historii ośrodka, lecz także wyrazem wdzięczności za wszystkich pokoleń osób, które swoją pracą, zaangażowaniem i pasją przyczyniły się do rozwoju Polany. Materiały należy przesyłać na adres e-mailowy polana@polanacamp.org.au. Wspólnota parafialna Polskiego Sanktuarium Maryjnego w Essendon zaprasza do udziału w kolacji i zabawie, które odbędą się w sobotę 17 października w Klubie Polskim w Albion. Zabawę na parkiecie poprowadzi DJ Skandal. Początek wydarzenia o godzinie 18. W cenie biletu $60 od osoby, kolacja, ciasto i kawa. Rezerwacje prowadzą Barbara Perycz, telefon 0421 019 024, powtarzam, 0421 019 024 i Ewa Pietkiewicz, telefon 0458 408 681, powtarzam, 0458 408 681.
Polskie audycje Radia 3ZZZ są nadawane na falach ultrakrótkich o częstotliwości 92,3 MHz. Audycji z ostatniego miesiąca można odsłuchać z serwera Radia 3ZZZ pod adresem www.3zzz.com.au/shows/polish. Przypominamy, że polskich audycji można słuchać we wtorki od 11 do południa, w środy od 10 do 11 wieczorem i w soboty od 7 do 8 wieczorem. Wszystkie organizacje i stowarzyszenia polonijne, które chcą za pośrednictwem naszego Radia 3ZZZ przekazać informacje o swojej działalności, prosimy o przesyłanie e-maili na adres rsuwara@yahoo.com.au. Można też dzwonić lub przesłać wiadomość na numer telefonu 0425 705 996. Powtarzam, 0425 705 996. Zachęcamy do odwiedzania portalu Polonii Wiktorii, serwisu internetowego z kalendarzem imprez polonijnych, relacjami z wydarzeń, wywiadami z ciekawymi gośćmi oraz bazą kontaktów do polskojęzycznych specjalistów i usługodawców. Adres portalu www.portalpolonii.com.au. Zachęcamy serdecznie do czytania Tygodnika Polskiego, który obecnie ukazuje się na stronie internetowej www.tygodnik-polski.com.au. Były to komunikaty i ogłoszenia Społecznego Polskiego Radia 3ZZZ w Melbourne.

0: Drodzy słuchacze, mamy do Was dużą prośbę. Słyszeliście Państwo w komunikatach, że od 1 października w naszej radiostacji będzie przeprowadzany radioton, czyli zbiórka pieniędzy na utrzymanie naszej społecznej rozgłośni. Nikt nie lubi prosić o pieniądze, ale musimy to robić, dlatego bardzo Państwa prosimy o poparcie i przekazanie swojego datku na utrzymanie naszych polskich godzin w eterze. Każda kwota się liczy. Polska Grupa ma 3 godziny programu w ciągu tygodnia, więc musimy zebrać 3000 dolarów. Proszę dzwonić do mnie po audycji na telefon 0419 836 762. Powtarzam, 0419 836 762 lub można dzwonić już teraz do naszej koordynator Zofii Kemp, telefon 0499 444 096. Powtarzam, 0499 444 096 lub domowy 98 30 56 41. Powtarzam, 98 30 56 41, która obiecała, że będzie odbierać Państwa telefony. 7 października Zofia Kemp będzie w Essendon na Różańcu i tam będzie można przekazać jej gotówkę, a my w audycjach będziemy przekazywać informacje o donatorach i kwotach. Cały czas pracujemy społecznie, ale musimy zebrać pieniądze na opłacenie niezbędnych rzeczy, jak opłacanie rachunków za prąd, wodę, sprzątanie, klimatyzację, telefon, internet, druki, ubezpieczenie, opłatę za licencję radiową i licencję na odtwarzanie muzyki, opłaty pocztowe, modernizację i konserwację sprzętu. Bardzo liczymy na Państwa życzliwość i wierzymy, że pomożecie nam zebrać pieniądze, przekazując swój dodatek. A ja obiecuję, że dalej będę Państwu służyć, przygotowując społecznie programy na 4 sobotę i 1 wtorek każdego miesiąca. Bóg zapłać.
1: W tym mieście codziennie od rana przeżywasz to samo co krok. Zdumienie, ulica nieznana, olśnienie, nieznany ci blok. Dziś rano twe dłonie dziewczęce mieszały i wapno i piach. Wieczorem olśnienie w kwiecistej sukience. Ładna jesteś jak przygoda, to tylko w Warszawie. Jak Warszawa, to w maju, gdy kwitną bzy. A jak tańczyć, to tylko Walczyka w Warszawie. A jak Walczyk, to z panną, taką jak ty. Królu Zygmuncie, powiedz nam, czyś

popularną piosenkę do słów Ludwika Starskiego, którą komponował Tadeusz Sygietyński, deklamował Michał Żebrowski, zaś śpiewała Irena Santor. Tadeusz Sygietyński urodził się 24 września 1896 roku. Współzałożyciel zespołu pieśni i tańca Mazowsze odziedziczył talent kompozytorski od ojca Antoniego, studiował za granicą i dyrygował tam operą. Zanim powrócił, pracować jako teatralny kierownik muzyczny we Lwowie i Warszawie. Opracowywał tańce ludowe i komponował utwory dla chórów. Jego opracowanie muzyczne Ej przyleciał ptaszek zaśpiewa nam chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pod batutą Grzegorza Pecka.

do kraju tego, gdzie kruszyny chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Tęskno mi, panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą popsuwać gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą. Tęskno mi, panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony. Tęskno mi, panie. Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie, równie niewinnej. Tęskno mi, panie, do beztęsknoty i do bezmyślenia, do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światło cienia. Tęskno mi, panie, tęskno mi ówdzie, gdzie któż o mnie stoi. I tak być musi, choć się tak nie stanie, przyjaźni mojej. Tęskno mi, panie.

Moją piosenkę Cypriana Kamila Norwida deklamował Henryk Talar. Cyprian Kamil Norwid, poeta i malarz, urodził się 24 września 1821 roku pod Radzyminem. Malarstwo studiował w Warszawie, Krakowie, Włoszech i Belgii, mając przez to okazję zapoznać się z Adamem Mickiewiczem, Zygmuntem Krasińskim, Juliuszem Słowackim i Fryderykiem Chopinem. Jego poezja dopiero później dojrzewała. Po przygodach w Nowym Jorku i Londynie zaczęły pojawiać się poważniejsze wiersze, przeplatywane pomysłami poparcia powstania styczniowego 1863 roku. Już nigdy nie udało mu się powrócić do ukochanej ojczyzny. Śpiewa zespół Oratorium pod dyrekcją Leszka Gralaka.

0: Drodzy słuchacze, witamy Was serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Wczoraj, dziś i na wieki. W naszym programie wezmą udział Zdzisław Czapla, Stanisław Sławiński i Ireneusz Kołacz. Pragniemy podczas następnych audycji przybliżyć Wam, drodzy słuchacze, postać apostoła Pawła, apostoła pogan zwanego początkowo Saulem. O tym, w jaki sposób Saul, Żyd z pokolenia Benjamina, a urodzony w Tarsie, stał się główną postacią, o której opisuje kronikarz Łukasz w Księdze Dzieł Apostolskich. Nie pozostawiono nam wiele detali, jednak stosując zasadę, o której wspomniał kiedyś starożytny prorok Izajasz, trochę tu, trochę ówdzie. I śledząc wydarzenia dziejów wczesnego Kościoła oraz listy apostolskie, jesteśmy w stanie choć częściowo przybliżyć nam postać nader gorliwego faryzeusza Saula, a zwanego później jako apostoła Pawła.
1: W przeciwieństwie do wielu innych sług wczesnego Kościoła i apostołów, jak choćby Jan czy Piotr, którzy towarzyszyli Jezusowi od początku misji, postać Saula pojawia się w relacji Łukasza w sposób nagły, nieoczekiwany i w dodatku w bardzo tragicznych okolicznościach. To właśnie jemu, Saulowi, przypadła rola nadzoru nad egzekucją Szczepana, jednego z siedmiu diakonów, czyli sług, których zadaniem była posługa i pomoc dla najbardziej potrzebujących. Szczepan został wybrany jako jeden z pomocników apostołów i znany był jako diakon, czyli sługa, którego zadania dotyczyły głównie spraw doczesnych Kościoła. Jego wybór wskazuje, że uważano go wówczas za człowieka zdolnego i godnego zaufania, a wierność powierzonemu mu zadaniu doprowadziła do jeszcze większych możliwości służby. Widzimy Szczepana, gdy pełni też posługę duchową, przepełniony duchem i zdolnościami zbliżonymi do tych, jakie posiadali apostołowie. Temu właśnie Szczepanowi Biblia pozostawiła nie tylko świadectwo męża pełnego wiary i Ducha Świętego, ale także, o czym napisał Łukasz, Szczepan, będąc pełen wiary i mocy, czynił cuda i znamiona wielkie między ludem. Dzieje Apostolskie, 6 rozdział, 8 werset.
2: Szczepan miał wielkie zdolności przemawiania, dzięki którym zyskał bardzo ważne miejsce i jako religijny myśliciel spotykał się z uczonymi swoich czasów, w tym możliwe, że także z Saulem z Tarsu. Żydzi w sprawach religijnych byli ogólnie bardzo zjednoczeni, ale podzieleni na różne małe grupy, szkoły i frakcje. Wymienione w relacji z Dziejów Apostolskich grupy z synagogi zwanej libertyńskiej oraz synagog Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków, a również z Cylicji i Azji, reprezentowały ówczesne zaawansowane filozofie połączone z judaizmem. Mimo to ich nauki nie dorównywały mądrości i prawdzie, które miał Szczepan. To wywołało w niektórych zazdrość, złośliwość, a wręcz i nienawiść. Ci, którzy byli wrogami Szczepana, nie potrafili pokonać jego argumentów, nie mając sami prawa go ukamienować, ani nie chcąc wystąpić przed ludem jako prześladowcy, wynajęli lub namówili fałszywych świadków spoza własnej grupy, aby ci oskarżyli Szczepana przed Sanhedrynem. Gdy Szczepan zaczął się z nimi spierać, rzucili się na niego, pochwycili go i postawili przed Radę Najwyższą, jakby został przyłapany na jawnym bluźnierstwie. Jak napisano, tak podburzyli lud oraz starszych i uczonych w piśmie, a powstawszy, porwali go i przywiedli przed Radę Najwyższą. Cytat z Dziejów Apostolskich, rozdział 6, werset 12.
0: Szczepan w swojej przedmowie przedstawia szeroki przegląd historii Izraela. Zaczynając od powołania Abrahama i obietnic danych jego potomstwu, przypomina losy Józefa, który mimo odrzucenia przez braci został przez Boga wywyższony w Egipcie. Następnie przechodzi do Mojżesza, jego narodzin, wychowania, ucieczki, powołania przez Boga oraz wyprowadzenia Izraela z niewoli. Pokazuje krótko historię namiotu zgromadzenia na pustyni, który ich ojcowie wnieśli do ziemi obiecanej. Wspomina Dawida i jego syna Salomona, któremu Bóg zezwolił i pobłogosławił dzieło budowy trwałego przybytku w Jerozolimie, zwanego świątynią Salomona, zaznaczając, że Bóg nie jest ograniczony do budowli z ludzkich rąk. Szczepan podkreśla, że Izraelici wielokrotnie sprzeciwiali się Bożym wysłannikom, nawet Mojżeszowi, i skłaniali się ku bałwochwalstwu.
1: W końcowej części przemowy oskarża słuchaczy, że podobnie jak ich przodkowie odrzucali proroków, tak oni zdradzili i zabili Sprawiedliwego, którego Bóg posłał. Nakłada to na naród żydowski, a zwłaszcza na żydowski Sanhedryn, jako przedstawicieli prawa religijnego, pełną odpowiedzialność za śmierć Sprawiedliwego, jako jego zdrajców i morderców. Czytamy. Któregoż z proroków nie prześladowali ojcowie wasi, pozabijali też tych, którzy przepowiedzieli przyjście Sprawiedliwego, którego wy teraz staliście się zdrajcami i mordercami. Dzieje Apostolskie, 7 rozdział. To mocne oskarżenie doprowadza Radę do furii. Napełniony Duchem Świętym Szczepan pozostał całkowicie niewzruszony wobec ich przejawów gniewu. Świadczył on o Bogu i prawdzie, a zamiast lęku przed ludźmi jego serce zostało doprowadzone do głębszej więzi i jedności z Panem.
2: Pan Bóg, patrząc z wysokości, wiedział, jak skończy się proces i jakie zapadnie wyrok. Dał Szczepanowi wizję niebiańskiej chwały, Ojca i Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Boga. I rzekł, oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Bożej. Dzieje Apostolskie, rozdział 7, werset 56. Miało to wzmocnić wiarę Szczepana przed męczeństwem i wpłynęło na jego niesprawiedliwych sędziów. Opowiedzenie przez niego o wizji wywołało u nich największe oburzenie. Uznali, że sprzeciwia się Bogu, Mojżeszowi i im jako stróżom prawa. To było dla nich kolejne bluźnierstwo. Jezus z Nazaretu, którego skazali i ukrzyżowali, miał być miły Bogu i siedzieć po prawicy Ojca, czyli obok Boga, w miejscu władzy i wpływów.
0: Wykorzystując to jako pretekst, zakończyli proces. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje i razem rzucili się na niego. Dzieje Apostolskie, 7 rozdział, a 57 werset. Zatkali uszy, jakby w ten sposób chcieli powiedzieć to, co bez wątpienia niektórzy z nich faktycznie czuli, że takie wywyższenie Jezusa obok Boga Jehowy, daleko ponad Abrahama, Izaaka, Jakuba i proroków, było rażącym bluźnierstwem, którego nie mogli sobie pozwolić na wysłuchanie i które czuli się zobowiązani potępić poprzez ukamieniowanie bluźniercy. Zgodnie z prawem kamieniowanie przeprowadzali ci, którzy słyszeli bluźnierstwo, i w tym momencie tragedii Szczepana po raz pierwszy pojawia się postać Saula, a wypchnąwszy go poza miasto, kamieniowali. Świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca, zwanego Saulem. Dzieje Apostolskie, 7 rozdział, a 58 werset.
1: Swoje wierzchnie szaty złożyli u stóp Saula, co wydaje się wskazywać, że nie tylko zgadzał się on z werdyktem, i Szczepan był bluźniercą, zasługującym na śmierć, lecz że mógł być jednym z przywódców oskarżenia i wpływową postacią w Sanhedrynie. Saul został określony jako młodzieniec. Nazywany tak nie dlatego, że był faktycznie młody. Musiał mieć przynajmniej 30 lat lub więcej. Ponadto arcykapłani nie powierzyliby listów z upoważnieniem do prześladowania chrześcijan w Damaszku zwykłemu młodzieńcowi, obdarzając go taką władzą i uprawnieniami.
2: Nie próbując odwieść ich od tego postanowienia, Szczepan złożył modlitwę do Pana. Nie tylko o zachowanie swego ducha, ale także o to, by grzech ten nie został przypisany jego mordercom. I kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A padłszy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał. Dzieje apostolskie, rozdział 7, wersety 59 i 60. Wyrażenie: Panie Jezu, przyjmij mojego ducha, oznaczało, że Szczepan rozumiał, iż iskra życia, duch życia, wymyka się spod jego kontroli i tym wyznaniem dał dowód swojej wiary w życie przyszłe, powierzając je całkowicie opiece tego, który odkupił go od mocy grobu, zmartwychwstałego Jezusa.
0: W ten sposób Pan, dozwalając zakończyć życie jednego ze swoich sług Szczepana, przedstawia nam postać Saula, przyszłego apostoła pogan. Jedno życie kończyło się, gdy powoli rodziło się inne. Wydarzenia powyżej wspomniane miały miejsce około 4 lat
2: po... ...który odkupił go od mocy grobu, zmartwychwstałego Jezusa.
0: W ten sposób Pan, dozwalając zakończyć życie jednego ze swoich sług Szczepana, przedstawia nam postać Saula, przyszłego apostoła pogan. Jedno życie kończyło się, gdy powoli...

0: faktów odnośnie Saula, ale z innych zapisów wiemy, że Saul urodził się w Tarsie, mieście portowym w greckojęzycznej rzymskiej prowincji Cylicja, oddalonej o ponad 600 km od Jerozolimy nad Morzem Śródziemnym. Znaczną część życia spędził pod wpływem kultury greckiej. Jego ojciec był Żydem z diaspory, z pokolenia Benjamina i Farazeuszem. Nie wiadomo, jak długo jego przodkowie żyli wśród pogan. Może kilka wieków, może znacznie krócej.
1: Mimo tego, że ojciec Saula mieszkał w obcym kraju, dał chłopcu prawdziwe wychowanie syna Izraela. Możemy domyślać się, że jako młody chłopiec Saul został wysłany do Jerozolimy, aby studiować pod kierunkiem nauczycieli prawa. Czytamy: Jestem Żydem urodzonym w Tarsie w Cylicji, lecz wychowanym w tym mieście u stóp Gamaliela, starannie wykształconym w zakonie ojczystym, pełen gorliwości dla Boga, jak i wy dziś wszyscy jesteście. Dzieje apostolskie, 22 rozdział. Po ukończeniu tej edukacji religijnej powrócił do swojego domu w Tarsie i tam został wyszkolony, aby zarabiać na życie jako wytwórca namiotów. Tradycja żydowska nakazywała, aby do edukacji religijnej dołączyć również edukację w rzemiośle. Cylicja była znana z płótna żaglowego i innych materiałów wykonywanych ze sierści kozów cylicyjskich. Tkanie takich materiałów było prawdopodobnie rzemiosłem Saula.
2: Wyniesienie Saula na wpływowe stanowisko w kręgach Rady Najwyższej musiało nastąpić stosunkowo niedawno, gdyż 4 lata wcześniej, kiedy Jezus został postawiony przed sądem Rady Najwyższej, nie znajdujemy w Piśmie Świętym żadnej wzmianki o Saulu. Najprawdopodobniej Saul nigdy nie widział Jezusa przed ukrzyżowaniem i przebywał poza Jerozolimą podczas jego misji, a do Jerozolimy powrócił już po śmierci Jezusa, aby objąć oficjalne stanowisko wśród faryzeuszy, co mogło też wiązać się z wyborem do Sanhedrynu. W ciągu tych 4 lat w Jerozolimie zaszły wielkie zmiany. Kajfasz został pozbawiony przez Rzymian urzędu arcykapłańskiego, a na jego miejsce wyznaczono Jonatana, jego szwagra. Z kolei Poncjusz Piłat został wezwany do Rzymu w niesławie i zginął tam na zesłaniu. Urząd namiestnika Judei objął Gajusz Marullus, a rzymski cesarz Tyberiusz zmarł i został zastąpiony przez Gajusza Kaligulę. Nie pozostał żaden z tych, którzy byli współodpowiedzialni za śmierć Pana Jezusa. Wyglądało to, jakby zupełnie nowe pokolenie przejmowało kontrolę nad Judeą i Jerozolimą, a młody Saul był jednym z jego przedstawicieli przeznaczonym do pełnienia wysokich urzędów w kręgach faryzejskich.
0: Drodzy słuchacze, nasz czas niestety dobiega końca. Zapraszamy Was serdecznie do wysłuchania naszej kolejnej audycji w czwartą sobotę przyszłego miesiąca, w której planujemy kontynuować dzisiejszy temat i uczyć się wspólnie o dziełach tego wielkiego apostoła pańskiego. A teraz życzymy Wam dobrej nocy.